puszczam na wiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić,

Эй, весно, эй, красно, що ж ти нам вонісла? Я вонісла вонісла.

Nie góry wołają, odpadzieć im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wije. Kany między turniami Kłazicka.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radia LMFM.
2: Jest poniedziałek, 4 maja 2026 roku, a na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach i regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość hosnować imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, ta do organizowania szkolnictwa, w ramach którego język i grecka kultura mogą stanowić przedmiot wczenia. Kiedy nowelizacja będzie przyjęta Senatem i podpisana prezydentem, Greko będą 10. nacjonalną mniejszością w Polsce, uznaną mniejszościowym zakonem. Podle danych z pośredniego powszechnego spisowania żyje ich w Polsce blisko 5,5 tysiąca, z czego ponad 3 tysiące hosnuje grecki język w domaśnych kontaktach. Jak informował burgomajster Krynicy Piotr Ryba, w związku z zawieszeniem autobusowych kursów firmą Rafatex na terenie gminy Krynicy, od dnes 4 maja dowozy do Krynicy będą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie spółka z OO. W ramach bezpłatnej kurortnej komunikacji wvedene były dwa noworaneczne kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynicy o 5.25 i 6.30, co zastupiać do teperyczne pouczenia Rafatex. Gnestialność zaczyna też nowa perewozowa firma za poprawdzie spółka z OO, co będzie realizowała płatne pouczenia na podobnych pryncypach jak pierwszy Rafatex. Aktualne rozkłady ISTO są dostępne na autobusowych przystankach. Na polskim wydawniczym rynku pojawiła się bardzo ciekawa publikacja rosyjskiego pisatela z ruskiego korestura Iwana Betieszy. Jak podało wydawnictwo HArt, w przedprzedaży na ich sajcie dostępna jest książka Idło, jedzenie Iwana Betieszy, w tłumaczeniu Magdaleny Bostrzak i Olgi Stawińskiej na polski język. To 6 opowiadań o wszelijakich ujawlenych formach sprotywlania się w obrakowaniu realności. To, co skłania do uniformizacji, pilnuje obyczajowych norm i lisza poczucia zmarnowanego czasu. Świt obzyrany z perspektywy żytela ruskiego korestura, centra rosyjskiej społeczności w serbskiej Wojwodyni. Rukopis był napisany po rosyjsku, pak książka była przewodzona i peczatana w słowackim języku. W 2019 roku otrzymała najważniejszą słowacką literaturną nagrodę w obszarze prozy – Anna Soft Litera. Iwan Betieszy to wydatny rosyjski prozaik i poeta z ruskiego korestura. Okrem innego był wyróżniony i premią Aleksandra Duchnowicza za rosyjską literaturę. Publiczna biblioteka w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa, prosi do uczesty w sąsiedzkiej inicjatywie z nazwą Włożyłamy sztuku, którą mamy w Wesołowi. To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostyła w Wesołowi. Podczas sztotyżniowych stryć uczestnika będą się prezerati tym formam i przybułati perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odpuda się pokaz prac uczestników projektu. Warsztaty startują w najbliższą sredu 6 maja. Pak będą prochodzić każdą sredu aż do końca czerwca junia. Zajęcia są bezpłatne i nie trzeba mieć doświadczenia. Trzeba lim się pierwsze zapisać, za to, że jest limit dostępnych miejsc. Trybnici o inicjatywie znajdują się na facebookowym sajcie podziei, na profili publicznej biblioteki w rejonie Wesoła, stolicznego miasta Warszawa.
1: To były nowiny Radia LMFM.
3: LMFM na żywo.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszudzania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.
2: Na program Trzy świta prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witam krasnie drogi radio słuchaczy, z tej strony Demko Trochanowski, Radio LEM FM i Trzy świta w poniedziałek 4 dnia maja 2026 roku. Zastanowiłem się, nie, 4 maja mamy dnes, no faktycznie. To czas lety, za to tak je musił jeszcze chwilku przystanuty się i się zadumaty. Witam kraśni, budu z wami w trzech świtach do 9 godziny dnes w wieczornim bloku wysyłania Radia LEM FM na żywo z pod warszawskiego studia toho, że radia i pak po 9 godziny budu jeszcze z wami zas w programie Słowicia. No tak wygląda dzisiejszy program wysyłania naszego radia. Za to, żeby już nie marnować czasu na to wszystko organizacyjno, techniczno, inne sprawy, zaczniemy od muzyki. Tak i pójdziemy sobie z programem. Trzy świta.

Cno bryz ulicy i twoi włosia rukami chładycy. Chciałbym czuć zapach szepit głosu twojego prosto radity tak tym, co ty ze mną.

A my vrátame do studia Radio LM FM naživo i za to tiež i ostajeme pri dati 4. maja. Što sa podielo v histórii začnú 1814. roka, kedy to na ostriu Elba priplnul šof s Napoleonom Bonaparte skazaným. Jak vidomo, choć pierwsze trzeba powiedzieć, że mu się lepsze wewo zawojował pił Europa. 1838 rik dziacza kultury i przyjateli wykupili z niewoli ukraińskiego poetu Tarasa Szewczenko, który był poniewolony. 1878 rik budili oper Thomas Alva Edison pierwszy raz demonstrował wynajdenej sobą fonograf, takie grać jako tre dołgo rok. Moż powisty było bars prestiżnym w Weloch Chyrzech. 1904 rik teper. Amerykanie zaczęli, można powiedzieć, na nowo budować Panamski kanał. To znaczy to zaczęli kontynuować, co prorwali Francuzi w 1789 roku. Zaczęła się budowa, a Zjednane Stany Ameryki otrzymali to tu zonu Panamskiego kanału PIT swoją własność. 1904 rik też. W Anglii Henry Royce i Charles Rolls zaczęli tworzyć auta pod nazwą Rolls Royce. 1932 rok był skazany na 11 roki uponowolenia za podatk Al Capone i był przewieziony do tiurma, federalnej tiurmy w Atlantii. Tu ciekawe, to doznana historia, że nie był za gorsze prowiny skazany, lem za podatk, lem to powieło się dowesty tak prowiny Al Capone. 1953 rok Ernest Hemingway dostał nagrodę rodu Pulitzera za nowelu Starec i More. To kiedyśmy już przy nagrodach, 1959 rok były rozdane pierwsze nagrody Grammy. 1989 rok Margaret Thatcher zostaje pierwszą premierką Wielkiej Brytanii i pierwszą żeną na tej funkcji. Idziemy już do, przybliżamy się do bliższych nam roków, już teraz bardziej, bo staram się to chronologiczno i ty za to 1986 rok. Zona ewakuacji dookoła Czarnobyla była zbliżona do 30 km, to znaczy już zaczęli się i tam zdohadłaty, że to nelem takie o nyczny znaczucze, to już też tak chyba ciła Europa znała o tym, że wybuchła elektrownia. 1988 rik, tu już ostajuczy jeszcze w Sowieckim Sojuzie, firma PepsiCo była pierwszą zachodnią firmą, która wykupiła reklamu w sowieckiej telewizji. To jeszcze to już najbliżej z tych wszystkich, co im przyrychtował riczny 2000 rik, wirus komputerowy I love you w protiahu jednego dnia tak się rozprostranił po całym świecie, że zainfekował 10% komputerów, które na tamto czas mali przystęp do internetu i kto się obrachował, że różnego roda finansowe straty to było 5,5 miliarda dolarów. 29 minut do 9 godziny, a ja was zaproszę na muzykę.

jeszcze radny suzeran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

No i my wracamy teper do rocznicy związanych z rosyjską obszerią. Zacznę od tych, co w sobotu. Na sobotu minęła rocznica narodzenia z 1867 roku Jurija Lajo. Jaki wrodził się w 1867 roku w Wysznym Słodniku. To polityk, senator za pierwszą i Czechosłowacką Republikę wybrany za Żupu, za Koszycku Żupu i Podkarpacką Ruś, był jedną kadencję. Tam wiódł różne delegacje, organizował też polityczne, cydek, gazdilskie, kulturalne obszczestwa. I był właścicielem w Swydniku typografii, drukarni. Tam też wydawał swoje i inne publikacje w Mer w 1929 roku w Swydniku. Tam też jest pochowany, a w 2014 roku w czas drugiego Festiwalu Kultury Rusyni w Słowacji była odkryta propamiętna tablica w Swydniku na cześć Jurija Lajo. Z wczorajszych rocznic 1908 rok to data narodzenia Andrija Kalina, to znany z Podkarpackiej Rusy, rosyjski przypowiedkar, autor książek dwóch wydanych już po II światowej wojnie, Zakarpacka Kaska i Dido, Wse Wido, tiż drugi, w mer w 1989 roku. Z wczorajszym datą tiż związana sławna persona w współczesnym rosyjskim ruchu. Wrodził się w 1933 roku Jurij Pańko, to rosyjski filolog, slawista, leksikograf, autor współczesnego słowacko-rosyjskiego słownika. Wrodził się w Rokotowi Prychumennim. Był też, wykładał też na Przeszywskim Uniwersytecie w Instytucie Rosyjskiego Języka i Kultury w mer 22 czerwca, junia 2017 roku. Pochowany jest w seli Oriabyna koło Staroj, Lubowni. I dneśni jeszcze rocznici 1764 rok, to data narodzenia Petra Lodija, prawnika, filozofa i pedagoga. Był profesorem na Petrohradzkim Uniwersytecie, a studiował też w wieloch misjach. Był też dekanem wydziału filozoficznego wydziału w Lwowie. Był też profesorem matematyki na Jagiellońskim Uniwersytecie na początku XX stulecia. Pak już swoją karierę kontynuował w Petrohradzie. Napisał wiele prac z filozofii i z logiki, przekładał z łacińskiego języka na niemiecki i inne języki. Zresztą jego kariera była dość wydatna. Okrem toho był autorem wieloch oryginalnych filozoficznych prac. I w mer Petrologii 1829 roku w Petrohradzie. Dzisiejsza data to 1802 rok, data narodzenia Jurija Venelina. To taki też naukowiec, ale bardzo slawista, rusycysta i bolgarysta. Zresztą trzeba powiedzieć, że to jeden z osnovateli współczesnej slawistyki, może tak powiedzieć, a wrodył się w Tybawi, to w Podkarpacka Ruś. 1909 rok i to poslednia z dneśnich rocznic. Petro Lintur wrodził się, to pedagog, folklorysta i literaturoznawca, skończył gimnazjum w Mukaczowie.
chłopak, uniwersytet w Pradzi i w słowiańską filologię studiował w Belgradzie. Już po II światowej wojnie nazbierał i wydał ciu plejadu podkarpackich autoriów, jak idę o opowiadania, zresztą wydał antologię balad i opowiadań podkarpackiej Rusy, choć trzeba powiedzieć, że większa część z nim zobranych tych opowiadań, balad i różnych innych zapisów po rosyjsku do dnes nie była publikowana, a w Mer Petrolintur w 1969 roku w Użhorodzie. I to była poslednia rocznica, jaką na dnes je zrychtował, no to teper zaproszę was na dajaku muzyku, jaglem technika mi pomoże, a dumam, że już pomoże. Zapraszam.

Tak i wracamy do studia i te per chwila na chwilu, za to idu od razu do Gorlic, 19 gradusi w tym momencie. Najbliższe godziny nam przynesą lekkie ochłodzenie, ale to już nie to to ochłodzenie, jak pewnie pamiętate w minułym tygodniu, bo temperatura będzie spadała do 11, do 13. A słuchajcie, zaraz w Gorlicach 23 gradusi, w środę 24. Ono się będzie tak zmniejszało w czwartek 22, w piątek 19 i w piątek też trzeba się spodziewać, że może dakus polaty. Co w Polkowiciach 19 gradusów w tym momencie, najbliższy dny też ciepły, ale to inocze może kusićka pokropity. Zaram do 23 gradusów, sereda 18, w czwartek lem 13 na zachodzie Polski i deszcz, a w piątek 16. Zaram bude niebo zachmarene, słońce się może w Polkowiciach spodziewać w sredu i w piątek dakus chłodniejsze noce jak na Lemkowyni, bo one będą odpadać aż i poniżej 10 gradusów, no ale to ta jar pomaleńko się nam rozwiewa. W Priaszowi teper 17 gradusów, najbliższe dny

0: 2 bar stepu, 20 čím zaran i 25 v sredu, a 21 bude v četver i v piatniču, bo tiž predebilšech mar i časom, da jak perechidno doszcz. W Mukaczowi na Pietrkarpackiej Rusy 17 gradusiv aktualno, zaran, słuchajte, duże sącia i aż 29 gradusiv, w sredu 27, w kusja ochłody z četver 21 i moż się spodity, że budą peruny triskaty i prydut buri, a w piatniciu 23 radusy i duże mniejsze sącia i duże bilsze doszczu. W komolości na piwniczno-schidnich Madiarach 17 radusi w tym momencie zaran duże sącia do 27, w sredu 25 daku schłodniejsze w czetwery w piatniciu, bo 21-22 radusy i tisza może spodity, że zahrmyt. 19 gradusiv w ruskom karesturi w Vojvodini, najbliższe dwa dny tiż, bardzo horiacze, zaran do 29, sredu do 27, w czetwerdaku schłodniejsze 23 i czysto chłodniejsze w piatniciu do 20, bo prydut doszczy. Tak wygląda temperatura i prognoza chwili na najbliższych paru dni w różnych miejscach świata, gdzie prożyła jutro synę. A ja smotrzę, ostało niecałych 5 minut do 9 godziny, za to pomaleńko się budu z wami, budu się z wami praszczał, dziękujący za to wieczór w programie Trzy Świty, ale to ja jeszcze robotę nie kończę, ponieważ po 9 godziny stritymy się w programie Słowowicia. Nasze budy o języku i na językach, nasz to już teper kraśni, ale to bars kraśni was wszystkich. Proszę, trzymajcie się, besidłał Demko Trochanowski.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świty wieczorą.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: LEM FM.
0: Trzy świty
2: od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

Moi drodzy, no zaraz powtórzyłem śpiłanku, bo zaraz dnes najważniejszy, czerwowy i najważniejszy egzamin w życiu młodych parunacetlitnich ludy, no pisam nacetlitnich ludy, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to patrz jest na ordynator Radio LMFM i dnes maturysty zdają egzamin z matematyki i tu obowiązkowo wszystko na osnownym rejony. No a pak to o 9 godzinie zaczęły, no a pak o 14 godzinie matura z lemkiwskiego języka. I ja na ten moment znam o jednej takiej maturi, ale widziałam się w samochód drzereła i żdu na odpowiedź, to znaczy w centralnej egzaminacyjnej komisji. Widziałam się kilku osób tego roku zdaje z lemkiwskiego języka maturu. No, bars zmecykały, znaczy ja jem. Oły pewnie tak samo, może barże, może męczę. No, nycz, no, ždeme.

z obowiązkowych predmetów, to iż czytohorycznym maturystam zostanę zaraniszni i spyt z wipczoho języka na osnownym rywny. To te trzy predmety trzeba zarachować obowiązkowo każdy maturysta. Polski język, matematyka i wipczy język premierowo angielski, niemiecki, francuski i tak dalej. No a dnes o hodyni 14 matura slemkiwskiego języka. Fort sme pitek stytuany tym faktom. Moi drodzy, dnes mamy witorok. Witorok, 5 dzień maja 2023 toho roka, 125. den toho, že pred nami ešte 241 dny, 169 robočich, 72 svobodné od roboty, pred nami ešte 46 vesňaných prekrásnych dny. Mesiac chudie, no ale ešte jest taki przy sobie, bo najbliższa pełnia aż 31 maja. I teraz jeszcze dwa pośredni czysła, znaczy jakkolwiek stało słońce, ono stało paru minut po godzinie 5 rano i schować się nam o 19.58. I miesiąc ciszy, jak jesteś taki chudijuczy, tak tu mi podaje sajt meteorologii i wodnej gospodarki. Na sam kolesia wkaże, bo mamy informację, że zachód miesiąca był o 6.15. No to z tą informacją jedną ostajemy. Z Podkarpackiej Rusy śpiewanka od rosyjskiej artystki, od Finki, o karpackich kwiatach.

0: To już to ta pora, żeby pojść to pochodzi? Pewnie tak, a jak nie, no to trudno, to zrobimy taką mieszaninę dnes w harmonogramie patrzysnej hodyny. Jeszcze się nikt nie wyzwał ze słuchaczy, że jste przy hołosnykach i nasłuchujete. Może jste zaczęli, a potem jste wyuczyli. Tak o to już możliwisto dopuszczam. Natalia@etlem.fm mi mail 606 stosi, nie. 306, 108701, WhatsApp, czy tam SMS-y i też Messengerom. Moi drodzy, idziemy, smotrymy, czy faktycznie dneska jest tak, jak wczoraj pokazywały mapy, ale wam nabyś dwa. Myśmy się zatrzymali wczoraj, prewczoraj. Dnes, północna część Polszczy, zachmarena, dość wielkie tam zachmarienia. Momentami lębekszy prejaśnienia, ale tam właśnie też i deszcz. Nad resztą regionu zachmarienia małe i umiarkowane. Na północy i zachodzi drżawy to krótkoczasowy, przepraszam, deszcz. W pasie od Nyżnego Śleska i Lubuskiej Zemli przez Wielkopolszczu i Kujawy, Powarmy i Mazury też możliwy bury. I może w laty nawet do 15 mm na północy drżawy. Toho deszczu bardzo żdeme, bo kwiten to zaraz był miesiąc, w którym suma deszczu znacząco była mniejsza jak średnia pojęcie roku. Jest sucho. Maksymalna temperatura dnes od 14 gradusów na północy, koło 20 na zachodzie, do 28 na południowym wschodzie. Studeniszelem nad morzem, samym od 10 do 12. Witer słaby i umiarkowany, momentami raptowniejszy, mocniejszy w podhirskich obszarach Karpat, momentami dość silny. W porywach do 65 km na godzinę. Na zachodzie i na północy, tam gdzie to deszcze i możliwe bury, do 60 km na godzinę. Wysoko w horach, w porywach do 75 km na godzinę. I w nocy na południowym wschodzie małe zachmarienia i umiarkowane, zwykle już się do wielkiego, nad resztą regionu wielkie zachmarienia i z wielkimi przejaśnieniami. Na zachodzie i na północy i mieściamy w centrum deszcz. Mieściamy na zachodzie polskiej drżawy bude lało o umiarkowanym naseliniu. Początkowo na Nyżnym Śleszku, Lubuskiej Zemli i na zachodzie Wielkopolszczy możliwe bury i tam mieściamy prognozowana suma deszczu od 10 do 25 mm. Minimalna temperatura od 5 gradusów nad morzem, około 10 na zachodzie do 13 w centrum i 16 na wschodzie. Witer słaby i umiarkowany. Na południu i na zachodzie mieściamy mocniejszy. I jeszcze dneszni tysk i to będzie wynosić 1009, to najniższy tysk, 1009 hektopaskaliu w Wrocław, Nyżny Śleszk, tam tylko, i 1013 najwyższy tysk, no na przykład w Lisku, a generalnie to 1000 parunacet, 1010, 11, 12 hektopaskaliów, was ty wsiadli tylko samo. I jeszcze wilgitni z dnes, tu ciekawi się rozkładat tot pomir. W północno-zachodniej części Polszczy tam ponad 10% wilgotności, ponad 10% będzie wynosiła wilgitnist i iduczy tak po skosi przez Polszczu, to ta wilgotność będzie padała i śleskie, mazowieckie, małopolskie, świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, tulem 30-20%. Także to różnica jest kolosalna, od 10 po 20.
1: Manusia, czujecie? A wy się śmiejecie proti deszczu, czy czekuła, czy nie?

No na ten moment znamy o jednym maturzysty, jaki ma podejście do egzaminu w liceju w Peremyśle. To ensemble zahalnooświtnych szkół numer 2 imieniu Markiana Szaszkiewicza w Peremyśle. To jest ensemble szkół w Peremyśle z ukraińskim językiem nauczania. A budy zdała tym maturę z lemkiewskiego języka. Jeden uczennik Dytę, jak to? Ciekawi się składat. Ciekawe są też i posłuchaci. Besi do jodlemki tak. Ani to prodaty, ani za minyty. Lipsze było człowiecze się nerzynyty. Może lipsze powiedzmy, że besi duale lemki tak. Dneska już na besi dojut. I drugie rzeczenie, jakie mam dla was, to rob i pylnuj swoho, żeby z niepotrzebował czużoho. No i to się może tyka te rozmaitych obszery. Rob i pylnuj słowo, żebyś nie potrzebował czużoho. No i korbendalas domu.

To był Corbin de la Sa. Teper, proszę, słuchajcie polską grupę WW razem z Anną Przybysz, Natalią Przybysz i Pauliną Przybysz. Takie tam.

No takie tam, takie tam. Moi drodzy, idziemy teraz prezentować, gdybyśmy się mogli prezentować oferty różnych instytucji kultury w regionie, gdybyśmy się mogli wybrać na co, czy to na jakieś warsztaty, czy to na jakiś koncert, czy to na jakieś wystawy. No i nie mam dneska toho poukładanego chronologicznie tak krasz jak wczoraj. Za to słuchajcie i jakby co, to piszcie do niej, to wam powtórzę. Kwitia w procesie. Aromat woznoszenia, bardzo poetycko napisane, nazwane warsztaty. To są te warsztaty z cyklu Slow Art w Galerii Współczesnej Sztuki BWA z Sokiu Ahnoem Sanche. I to te warsztaty odbudują się 9 maja, znaczy się w najbliższą sobotę, w godzinach od 14 do 17. Inspiracją dla tych warsztatów jest naturalny ruch roślin do świtła, woznoszenia, delikatne, ale konsekwentne, postyjne. Kompozycja niebudany, taka masywna, a nie zaperta. Jej siłą jest lenyja, proporcja i kontrolowana oszczędność. Ważnym elementem warsztatu będą sezonowe ziela, jakie wedą też i dodatkowy wymiar zapach, lekkość struktury, wizualną lekkość. Ziela będą nielem uzupełnieniem kompozycji, ale integralnym akcentem, takim ważnym akcentem dla warsztatu, dla tego, co się będzie tworzyło. I w czas warsztatu uczestnicy będą może poznaty pryncypy budowania linearnej kompozycji, będą może się nauczyć konstruować wydymu oś woznoszenia, przeanalizują proporcje wysokosty i wizualnego ciaharu, będą robić z napięciem między dominującym elementem a prostorem, będą może się doznać, jak ograniczenia materiału może podperty elegancją formy. Wszystko to zwłoczy pars elegancko. Właśnie elegancko. Warsztat o świadomym projektowaniu w Nowym Sanche od godziny drugiej. Idziemy dalej. Dalej przenosimy się, tak sobie będziemy skakaty, bliżej dalej do Galerii Współczesnej Sztuki, Galerii BWA w Sanoku. Sanocka galeria zaprasza obserwować nową czasową wystawę, ale chyba już im oni by się dłała prać na mry i teli i marionetkę, to lem, probaczne, zabyłem się, a pakiem się przypomniała. To tu wystawu może te obserwaty do 22 maja. O mryjach, o chyba, że to była wdesy w Krośnie wystawa, a ta pierwsza przeniosła, bo wernisaż był 24 kwietnia. Probaczcie, mieszaczami tu hołowi, muszę sprawdzić moje notatki. Pierwszy czas mogliśmy obserwować w Bałtyckiej Filharmonii, drugi czas w galerii BWA w Sandomierzu. Tretiu, Mr Italy i marionetkę jak raz z Fichołowny pokaz mała ta wystawa w galerii była w Riaszowi, a teraz jest to ta wystawa w Sanoku. To świt, który wprawleny jest w ruch przez Mr Italy i ich mryi. A obik Mr Italy żyją też pozbawleny pragnień marionetkę. Bezradny, beznadziejny, bezduszny. Trzeba mryjaty, bo świt dookoła nas, kiedy pozbawity ho mryi, staje się niezidliwym. To tak nam przypominam. No to idziemy dalej. I o tej wystawie pewnością nie by się dułałam, a swój wernisaż mała już chwilę temu, boś se moho kwitnia, apryla, i to tu wystawę możecie obserwować w Muzeum Tarnowskiej Zemli. Fajna to wystawa jest. Tak se dumam, że może byty wam myło jej poobzeraty, to ta wystawa prezentowana jest w Sidybie, Hołowni Sidybie Muzeum Tarnowskiej Zemli. Ekspozycja opowiada o naturze i jej trwaniu. Autory, lubiteli przyrody, pizzerajuczy jej na sztoden, interpretują jej w indywidualny sposób. Mamy dwóch artystów. Lucja Radwan, pędzlikom stara się zimaty krasu, jaka jest wsiadel dookoła nas. Natura daje nam nekim czuczu się paletu kolorów, form,
który możemy podlaty, wlejać na nasze smysły, ale na naszą wyobraźnię, kreatywność, imaginację. Moja twórczość inspirowana jest jej krasą. To sposób, żeby wyrazić te emocje, za ochota do refleksji nad różnorodnością. Lucja Radwan to uznana twórczyni, jako roboty nachodzić w prywatnych instytucjach, w prywatnych kolekcjach, czy instytucjach po całym świecie. Maluje technikami olijną, akrylową i tintą. Porusza też ważne temy, ważny dla współczesnego świata, osobliwo związany z florą i fauną. I to obraz, który jest jak taka reklama zaproszenia, no to przywodzi mi na myśl twórczość chyba... No dobrze, no bo tu się mudrowała, ale bardzo ciekawe przedstawienia ptacha. Taka prosta tema ptach, a wylada to tak kurs abstrakcyjny, kurs impresjonistyczny, no bardzo intrygująco. Zenon Kosiniak-Kamysz jest dyplomatą, ambasadorem Polski w Widny. Od roku propadat, czy zachopluje się, czy pasjonuje się przyrodniczą fotografią, osobliwo fotografowaniu ptachiu i roblaczy. W zagranicznych placówkach w różnych czasach świata obserwował przyrodę. Właśnie to tu charakterne dla danych czasów świata. Jej bogactwo, jej różnorodność, jej odmienność. Osobliwo ulubił swoje ptachy i środowisko ptachiu. Każda znimka to ona potrzebuje znania odpowiedniego gracia i terpelewosty, bo ptachy są ciężkimi modelami, nie pozują, są nieprzewidywalne i w jednej sekundzie potrafią zorwać się z miejsca przy najmniejszym ruchu fotografa. Każde uniacie jest unikalne i besiduje swoją historię. No, najednokrotno, żeby zimaty, to właśnie jeden moment, trzeba było wiele godzin pereleżaty, peresidyty w jednym miejscu, ostajuczy niewydymym, no, a pewnie jest neczutym. W moich robotach wskazuję krasu przyrody, której czasem nie zauważamy. Podaje Zenon Kosiniak-Kamysz. Opowiada też, że będę fotografować zagrożone gatunki, ale też i to tylko, które się powoło reintrodukować w Europie. To ta wystawa jest do obserwowania już niedługo, bo do 16 maja w Sidybi Muzeum Tarnowskiej Ziemi w Tarnowi Psy przy samym rynku. I teper idziemy dalej w czwartek możecie wybrać się na koncert, darmowy koncert Burgomeister gminy Iwonycz i Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonyczy. Prosiad na recital znanego twórcy, znanego aktora, którego też czujecie na antenie Radia LMFM, Lecha Dyblika. Koncert odbude się 18:30 w Narodnym Ludowym Domu w Lubatowi z nagody praznowania 650 roku, czy tam 650 licia, lokacji miasta. 18:30 to jest jakby rozpoczęcie ciłej podii, a sam koncert odbude się o 19:00 godzini. Pak na 20:30 zaplanowana jest pantomima Mask i prelekcja poniewolenia krasy. I to tu prelekcję wychowosy ksiądz dr Jan Seremak. 7 maja darmowa podia 650 roku Lubatowej. I idziemy dalej, to też jest darmowa podia 8 maja w 15 od godziny 10 prezentacja dzieciaczych tańczualnych grup w Regionalnym Centrum Kultury Pogranicza Festiwal Tańczujących Dity Kaczatko. Festiwal to praktyczna realizacja dyplomowej roboty Jakuba Krasa, jaki edukuje się w profesji animator tańca w Policyjnym Studium Animatorium Kultury w Korośni i na scenie będę mógł obserwować młodych tańczurystów, no pewnie bardzo przeżywających swój występ.
wesołe, radosne święto. Wstęp na darmo, tak samo jak i wstęp na darmo na jarmak winyli i cedeczok w Regionalnym Centrze Kultur Pohraniczach. Kto by to podumał, że już i cedeczka można kupować, tak jak i winyli, jak takie, no, by one było już kuściok skarby, bo teper pracin wszystkie lem streamują muzyku. Giełda winyli płaten CD w Korośni prestiu sobotu od południa do popołudnia w Regionalnym Centrze Kultur Pohranicza. I to wszystko na to momentyk. Czy serencza? No i będę serencza.

była Sowa w wykonaniu Serenczy, Sowo Tirsam w wykonaniu Widyma. A teraz przechodzimy do ryczniki, odże dnes, 5 maja, minia 115. rocznica narodzin Sofii Rydet. Sofia Rydet to jedna z najwydatniejszych polskich fotografok. Żyła w rokach 1911-1997. Jest autorką monumentalnego dokumentalnego cyklu socjologicznej Zapis. Żeby nie być tego słownym, to przez 12 roków zrobiła 30 tysięcy zdjęć. W swoich podróżach zazryła też na Lemkowenu. Paru dziesiąt znimok z rosyjskiego obszaru może to obzrać już na sajcie zofiarydet.com. Zofia Rydet urodziła się w Iwano-Frankiwsku w 1911 roku, choć zmryjała, żeby studiować na Krakiwskiej Akademii Krasnych Sztuk, to zgodnie z wolą rodziców wczyła się w Hołowni Gospodarczej Żynoczej Szkoli w Snopkowi pod Lwową, pod wlianiem brata Tadeusza. Pidniała pierwsze fotograficzne próby, fotografowała dity z huculskiego seła. Kiedy Iwano-Frankiwsk znajduje się pod czerwowymi okupacjami rosyjską, niemiecką, uhorską, rodzina Rydet i Ryszard wyjechała do Polski. Zofia Rydet osiela się w Bytomi, wedle sklepy. Na 40 roku odżyła w niej zachoplenia z młodych roków fotografią, zaochoczona uśpichami w lokalnych fotograficznych konkursach, wstępuje do Gliwickiego Fotograficznego Towarzystwa, tam rozwija swoje znania, nawiązuje ważne przyjaźnie z innymi fotografami, a od 60 roków minulego stulecia wiele podróżuje po Egipcie, po Jugosławii, po Grecji, Libanii, Albanii, Bułgarii, Hiszpanii, czy po Madziarach. I tody tworzy to pierwszy ważny fotograficzny cykl Mały Człowiek. Roboty Rydet wskazywane są też w tamtym czasie na pierwszych peregladach fotograficznych konkursach po całym świecie. I w tym czasie też Ryszard całkowicie poświęcił się fotografii, przenosić się do Gliwic, podjęła robotę jak uczytelka fotografii na Śląskiej Politechnice. W dalszych rokach wznikają czerwowe fotograficzne cykli, wse związane z człowiekiem. To cykl poświęcony starosty, czas promenania, to surrealistyczny fotomontaż i kolaże świt poczucia i imaginacji, to konceptualny cykl, niezawierszeni z dalekich dorych, to szleska suita, ale największą sławę przynosi tej fotografii cykl socjologiczny Zapis. To jest cykl zaczęty od 1988 roku i realizowany praktycznie do końca artystycznej aktywności. Ma na celu utrwalenie mieniającej tradycyjny obraz seła w Polsce. Wandrowała po Suwalszczyźnie, po Lubelszczyźnie, po Pidhalu, po Rasiuszczyźnie, po Szlesku. Zapis obnemat paru dziesiąt tysięcy negatywów. Fotografii z tego cyklu wskazują ludy w ich domaśnim środowisku w sposób nawiązujący do 19-wiecznej zakładowej fotografii, tak zwanej zakładowej fotografii. Znaczy, że mamy ludy na fonie ich chysz. No, pozują w swoim mieszkaniu, w swojej chyży na fonie ściny z obrazami światyma, z meblami i tak dalej. Fotografii Rydet z jednej strony charakteryzuje bezpośredniość i prostota znimki, osobiste odniesienia fotografującą do przedstawionego motywu, neutralność, szczerość intencji i z drugiej śledowania za współczesną sztuką, inspiracji fotograficznym piktorializmem ta malarstwem młodej Polszczy, a też abstrakcją i surrealizmem. W 2011 roku była poklikana fundacja imienia Sofii Rydet, która wede archiwizacyjne i dośledniczy działania nad fotograficznym archiwum artystki, zanima się też promowaniem twórczości Sofii Rydet i w 2013 roku zaczęły digitalizacyjne roboty, których efekty możemy obserwować właśnie na sajcie zofiarydet.com. Seret przedstawionych cykliu jest też i cykl dokumentacji i jak raz seret wskazanych znymok w tym cykle
суд з ним Зофії Рядець зроблений в парох селах на Шляхтівські Руси. Окрім того, іще знімки з Лабової, з Криниці, а тиж з Тукліці, з Коросна. Вшитки зроблені в періоді від 1950 до 1988 року. Тиж на сайті Центра Суспільної Архівістики можете видіти часто робити з циклу соціологічного запису. No, je to artystka wymieniana serd najważniejszych artystów, fotografików, no, wszystkich czasów. Pozerajcie na jej zdjęcia, bo naprawdę możesz się zatopyty. Zapasty, może, nie znam jak to określić odpowiednio.

Moi drodzy, spytajcie u nic bez problemu, co może się wybudzate w serdyni noczy. Kiedy tak, to nie but, ale rezultat ewolucji, jak tu podają na jednym sajcie. I jeszcze perek epoką elektryczności, nic to nie był jeden blok osmochodennego snu i regeneracji. Ludzie spali w dwóch częściach, w dwóch etapach, w dwóch rozdzielonych etapach. O tak, najpierw zapadali w tak zwany pierwszy son, jaki trwał paru godzin od tego, jak się zmarkło. Pak budyli się na godzinę albo dwie, żeby dopiero chłopcy w drugi son aż do świtania. Historyczne zapiski z różnych części świata, od Europy po Afryku i Azję, wskazują, że taka struktura była sospilną normą, a nie wyniatką. I to, że się w nocy człowiek wybudzał, to nie był problem ze snem, ale to było prydywidualne i no, było w jakiejś tam mierze potrzebne. Tot czas czuwania nie był taki o niczym. Ludzie dokładali drół do ognia, rytuale riczy na następny dzień, molili się, besiduale, interpretuale sny. To był czas na taką tyszu, refleksję, którą dnes mamy jeszcze, albo nie mamy, na sobie każdy odpowiedź. Badacze snu podkreślają, że taki podział zmieniał też sposób odczuwania czasu. Nic nie była długim, monotonnym blokiem, ale mała naturalną pauzę. I zmina przyszła dopiero w 18, 19 stuleciu. Najpierw pojawiło się uliczne oświetlenia, oliowe lampy, pak gazowe lampy, no i w końcu elektryka. Sztuczne światło wydłużyło den, ludzie zaczęli się kłasty pizniejsze, pak jeszcze pizniejsze, równolegle prochodziła promysłowa rewolucja, jaka naszmaryła sztywny rytm roboty. Fabrykę wymagali jednego, konkretnego, określonego momentu odpoczynku, żeby moczy dopasować do dookoła, do zminowego systemu produkcji. No i protiahom lemparoch pokoleń dwofazowy są czysto zniknął z naszej kultury. No, choć styl życia się zmienił, to nasz nerwowy układ ostaje no, taki sam. Ekspozycja na światło wieczorą hamuje wydzielania melatoniny, peresuwa moment, kiedy zasypiamy, ale nie usuwa czysto naturalnej tendencji do tego, że się w nocy perebudzamy. Kiedy uczestnikom laboratoryjnych badań ograniczyć dostęp do sztucznego światła i wydłużyć nic do warunków zbliżonych do zimowych, wielu z tych badanych spontanno werta do modeli dwóch snił. Organizm sam przypomina sobie swój bywszy rytm. Znaczenia mają też to, co się dzieje rano. Zimą, późniejszej

słabsze denne światło no, utrudnia synchronizację dobowego rytmu, przez co ty od jak się ustalać na wydymy początek dnia, a to jak raz to światło rano, bogate w syni wolny, najbardziej nasyla produkcję kortyzolu, odpowiedzialnego za stan czuwania i hamuje melatoninu. I kiedy tego sygnału brakuje, to hranycia mecze nocą, a dniem staje się dla naszego organizmu mniejsze wydyma, a to no, nasylat wybudzania, wrażenia, wybudzania się, wrażenia, że są tracić swoją tiahuist. Z perspektywy neurobiologii osnownym jest to, jak mózg mierzy czas, a nie sama dowist czuwania. Nasze poczucia tego, że win mnie ten nie jak zygar, zależy od kilkosty faktoriów, które do nas dochodzą, impulsów, kilkosty, znaczy tego, jak aktywny jest nerwowy układ. Protiahom dnia uwaga jest zaniata dianiom, to gdy czas subiektywnie przyspisza, no czy kiedy tych impulsów z zony neje, mózgowa kora silniejsze zasadza się na sygnałach stiła, na dumkach, swoich dumkach i to sprzeczenia, że każda minuta jest jakby dłuższa, bardziej wydyma, a dodatkowo w drugi czas tej nocy organizm znajduje się w najniższym punkcie dobowej fizjologicznej aktywności, spada temperatura ciała, metabolizm zwalnia, a mózg pracuje w takim ostatnim trybie. To stan sprzyja introspekcji, za jedno kuściok nie zmienia, ale naruszać naszą percepcję czasu, czuwania wydycia bardziej intensywne, jak faktycznie jest. Znaczy, o trzeciej nad raną nie tylko, że hirsze spymy, tylko znajdujemy się w warunkach, w których mózg wyjątkowo lekko traci poczucia proporcji czasu. Współczesna terapia snu rekomenduje, że to jest bardzo bliskie dawnym zwykam, kiedy nie możecie wsnuty, przez parunacet minut, stante, zrób też to se tychoho, na przykład poczytaj te knyżku przy takim małym świetli, a do posteli wertajcie dopiero, kiedy pojawi się to ta sonnist. To pithit, buduczy czas tu poznawczo-behawioralnej terapii bezsonnosty, nie idę na borbu z nicznym perebudzeniem, ale normalizuję to perebudzenia. Mamy się nawczyty jakby zaakceptuaty ten moment, zredukuaty stres tiła, jakiś strach związany z bezsonnością i mają przywrócony naturalny rytm snu. No, z perspektywy historii człowieka to nie samo wybudzenia jest problemem, ale to oczekiwania, że son musi być idealny i tiahoj. No jak sobie podumam, że się budzę o trzeciej rano i mam coś czytać, to od razu mi się chce spać.

super czas na to, żebyśmy poszli do kina, jakbyśmy się wyspali. To możemy wybrać się na kryminalną komedię irlandzko-niemecko-amerykańsko-brytyjskiej produkcji Sprawiedliwy jest owiec. Taki jest nałóg tego filmu i nie, to nie jest film dla dzieci. Kiedy George, nachodzi martwego, ale niech to nie znać jak i czom, uci stają sobie sprawę, że to było wbójstwo. I думаю, że znają wszystko pro to, jak rozwiązać to tu tajemniczo. Z drugiej strony lokalny policjant Tim Terry, kiedy w życiu nie rozwiązał poważnej sprawy, za to uci dochodzi do wniosku, że będą musieli rozwiązać sprawę same, choćby to mało oznaczać, że musiał leszyć swoją uku pierwszy raz i zmierzać się w z faktem, że świat ludy nie jest taki prosty, jak się to wydaje w książkach. W głównych rolach Marzeńczy ma Hugh Jackman, ale też Nicholas Brown, Nicholas Galicin i Molly Gordon. To jest intrygujące to zwłóczy. Kryminalna komedia Sprawiedliwist Owec. I od tego weekendu też dokumentalna muzyczna produkcja pro Billie Eilish w jednej z współpracy z Jamesem Cameronem przedstawiają nagrania koncertów technologii 3D zagranego w ramkach trasy, jaka promowała album Hit Me Hard and Soft. To dla lubiteli Billie Eilish, a dla lubiteli Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 amerykańskiej produkcji, film akcji, ale też film fantazy. Johnny Cage dołucza do legendarnych borciów Zemli, żeby w śmiertelnym turnieju stanuły proti Shokanowi, tyranowi z innego wymiaru, jaki chce zniszczyć świat. Mortal Kombat. Pamiętam, że to taka gra była na komputerach.

зерненько, чим тремтиш, побиваєшся, як у пізню годину.

Dobry wieczór słuchaczom Radia LEM FM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Mamy perszu sredu misiacia, a to znaczy tyle jedno, że nie dost, że o tej pory na antenie Radia LEM FM wyzłuczyć program Register Zabytkiów, to jeszcze znamy, że bude win poświęconej dakotri perleni lemkiuskoj sakralnej architektury. W ostatnich dwóch registrach zatrzymaliśmy się na zachodniej Lemkowyni i tam dnes prodążaty budemy odkrywania następnego obiektu, jakomu raz warto poświęcić chwilę czasu, a dwa przyczyslity go do naszego subiektywnego registru zabytków. Przypomnę, że na zmist tego programu macie równoriadne ze mną wlijania, do czego dumam już jem was dwoma programami pro żeliznyci i podjachy przekonała. Jak widzicie, a właściwie jak ste czuli, staram się wasze propozycje realizować. A pierwsza i trzecia sreda miesiąca to czas zarezerwowany dla tej części lemkiuskiego dziedzictwa, jakie dociniane jest przez najwydatniejszych znawców temy i jakie tyczy się wielką popularnością i zainteresowaniem nawet tych, którzy znawcami temy nesut. My, dumam, że zawdzięki temu programowi tak ma kus znawcami się stajemy. W każdym swobodnym dla was momencie możecie sobie odświeżyć znania pro cerkoł z czornego, świadkowej, kotany, ripok, hańczoły, perunky, wojkoły i astrabyka. Starczyt zazryty do radiowych podcastów. A dnes przekonamy się, że i cerkoł w Muszynci jest równie cykała, krasna i wyjątkowa. Zapraszam bardzo riaczo. Muszynka jest sełom, jakie znajduje się w małopolskim województwie, w nowosądeckim powiecie i w gminie Krynycia-Zdrój. Geograficznie leży na granicy Leluchiwskich gór i Niskiego Beskidu, przy samym dżereli potoka Muszynki. Kolesy okrużone gusto zalisanymi horami, dnes dali okrużone horami, ale może chydni męcze zalisanymi. Muszynka znajduje się na wysokości 620 metrów nad rywnią moria. Kolesy Muszynka znajdowała się przy uhorskiej granicy, dnes dali znajduje się przy granicy, lem teper je to już słowacka drżała. Przez Muszynku przechodził handlowy trakt od Tylicza przez Tylicku Perechybu, na Kurą, na Bardeju i dalej. Taj dnes przez seło idę krajowa droga, jaka prowadzi do granicznego perejścia za Słowacją. Lemże po wojściu do Europejskiego Sojuzu, do Schengen, perejścia i sama granica już nie mają tu takiego znaczenia. Muszynka, z ohľadu na ułożenia granicznej linii polskiej drżały, od trzech stron susiduje ze Słowacją. Sąd to jednak same swojskie, bo rusyńskie seła. Na północy je to Fryczka, na schodzie Petrowa, dalej Cygielka, poniżej Goboltow, Kurow i Hrabskiem. Na południowym zachodzie dotremy przez Płazynu, Swyniarku, Wysokie Berestie do Wojkowej. Powyżej je Poworoznyk i Telecz. W dalszym sąsiedztwie Krynycia i Obimochnaczkę. Najwyższe werchy najbliżej Muszynki to na północy Polanka 728 metrów, a od południa Jawor 808 metrów, a na ciłe 900 metrów mają jeszcze od zachodu Wysokie Berestie. Najbliższy Muszynci Horbki i Czertesz mają tne pełne 740 metrów. Seło Muszynka znajduje się serety najstarszych seł byłego muszyńskiego kresu. Obik Andrijówki, Szczałnyka, Tylicza, Cymylyka, lokowanych w 14 stoliciu. Robitny Petro otrzymał od korola prywilej na lokowania Muszynkę na Magdeburskim prawi 19 lipca 1356 roku. Na seło przeznaczono 118 łaniów pola z 20-letnim zwilnieniem z pańszczyny. Szołtys otrzymał 6 łaniów ziemi, co w 1368 roku korol zmęczył do 3. Okrem toho 2 mlyny, 2 korczmy i przychody z warsztaty łuszewskiego, tkackiego i solnego. Małtyż Szołtys zbrojni się stał laty na każdą wojenną wyprawę. W 16 stoliciu mała miejsce następna lokacja seła, tym razem na wołoskim prawie. Dokładniejsza data nie jest znana, ale na pewno było to przed 1529 rokiem. Początkowo Muszynka nazywana była Małą Muszyną.
pierwsza zapiska pro parochiu znajdzie w ordynacji dla grekokatolickich popiół w muszyńskim kluczu biskupa Szyszkowskiego z 5 lutego 1626 roku.

czujemy się w programie Register Zabytków, w którym besidujemy teper pro początki parafii w Muszynci, gdzie znajdujecie cerką, jaką dnes wyryżniamy zwanią zabytku Radia LMFM. Biskup Zadzik uposażył w 1636 roku parafię w Muszynci. Zas biskup Trzebicki w 1659 roku uposażył szpital przy grekokatolickiej parafii. Tot szpital istniał jeszcze w 1793 roku. Cerką, którą pobudowano jeszcze w 1689 roku, to cerką, o której budemy dnes besiduwać bliżej. W drugiej połowie XVIII stulecia miała miejsce pierwsza gruntowna przebudowa. Medyńczy ma zbudowaną wężu, a dachy zwieńczono baniastymi łeżyczkami. Wśród mieszkańców istnieje legenda, że początkowo cerkwa znajdowała się w innym miejscu, ale została przeniesiona w całości na tepericzne miejsce, przeniesiono jej wołamy. Czy to prawda, czy nie, ciężko powiedzieć, ale te selskie znaczki na konstrukcyjnych elementach łeżyczok mogą być jako potwierdzeniem tego przekazu. Drugą poważną przebudowę przeprowadzono już w XX stuleciu. Rozobrano babinec i przedłużono w zachodnią stronę chramu wiernych. Nie przesłano w to do łeży, a skoroczono schylnią paru nośnych stopiów i operto jej na pitiazi, znaczy specjalnej beli, do budowanej czasty. Drugi taki pitiach pomieszczono w seredyni i sperto go dodatkowymi stopami. W tym czasie też dobudowano diakonikon i osadzono koleżni dweri do cerkwy w północnej ścini ołtaria. Żeby to zrobić, wyciato czast ściny aż do styku ze schidnią ściną chramu wiernych. Diru, meże ściną adwermy zabyte do szkamy i nie przyłożono się do tego poriadni i za to tu kiepsku, teselsku, peróbku uwydną. Prawdopodobnie w tym czasie cił cerką oszalowano poziomo do szkamy. Wymieniono stolarku, pobyto dachy ocynkowaną blachą, wymieniono do szkłania izbyci i bardzo ograniczono i uproszczono dekoratywne listwowania izbyci. W 1926 roku w Muszynci żyło 860 grekokatolików. Cerką podlegała pod grekokatolicką peremyską jeparchią. Od 1934 roku parafia włożyła w skład apostolskiej administracji Lemkowyny. W 1945 roku wielką część selan wyseleno do Sowieckiego Sojuzu, a w początku lipca 1947 roku resztę mieszkańców wywezeno na zachodnie ziemi Polski. Od tego czasu cerkwa leżała się pod opieką rymokatolickiej parafii w Tyliczu, już jak dojzdowy, a pak filialny rymokatolicki kostel. Cerkwa pokroju świętego Joana Ewangelisty jest orientowaną cerkwą, znajdująca w centrum sela, po lewej stronie drogi z Tylicza do granicznego przejścia na Tylicki Perechybi, za mostką nad riką Muszynką. Cerkwa razem z wchodową bramką ochorodzinią znajdująca na swojego roda tarasi, w obszarze którego znajdująca jeszcze precerkowny cmontir. Za ochorodzinią dookoła cerkwy rosnę winec starych, paru dziesięciolitnich dereł, hołowni kloniu i jasieniu. Od wschodu i południowego wschodu mistycia stary cmontir, a od północy suczasna jego czast. Od wchodowej bramki do cerkwy i tyż na cmontir prowadzi betonowy chodnik. Cerkwa złożona jest z trzech czasty pomieszczonych na osi schid-zachid. Od najniższego ołtaria, wyższego i szerszego chramu wiernych i najwyższej uwerzy, jaka woznosi się na pitbudowi równi szerokosty chramu wiernych. W bryli chramu dominuje zachidnia czast, to je uwerza i jej pitbudowa. Efekt tot pochublenny jest znaczuczo męczyma rozmiarami łeżyczok nad chramem wiernych i ołtarią, jak rozmiar łeżyczkę na bani uwerzy. Cił jest bryły cerkwy, zosereczat lenyja okapił dachił nad zachatą przy ścinami chramu wiernych i ołtaria, założonych na tej samej wysokosty. Takie umieszczenia okapił sprawia, że ciwist wydaje się wydłużona w formie. Na chóru pomieszczono dwospadysty dach, nad ołtarią pięciospadysty z wieżyczką przy zejściu się płaszczyn dachu. Nad chramem wiernych wydzielono szatrowy uskokowy dwa raz łomlony dach zwieńczony wieżyczką. Między łeżą cerkwy a dachem centralnej czasty znajduje się
wysoki, dwuspadysty dach. Szatrowy dach nad chramem wiernych ma niżnie przełomienie płaszczyny dachu w formie ścinki, zaś drugie wyżniczaste w formie gzymsu. Jak wse odsyłam was do zanimów, jakie pomieszczane są przy zapowiedzi tej audycji, żeby lepsze może było sobie zwizualizować to te wszystkie opisy. Niżnia część dachu nad chramem wiernych przechodzi w dach, jaki znajduje się nad zachatą wieży, jest jego przedłużeniem. Po chwili przerwy wracamy.

I czujemy się zaraz w programie Register Zabytków. Doszliśmy do omowlenia dachu na łeży w cerkwi świętego Joana Ewangelisty w Muszynci. Odże łeżu jako ściny schodzi się do serdyny, winczyt nadwiszana izbycia o ścinach użyny zbichający się, a dokładnie pionowych. Izbyciu wkryłat szatrowy czterospadysty dach zwieńczony łeżeczką. Wszystkie trzy łeżeczki są osmobiczne, baniasty dołom z prywydnymi litarniami, wkryty ostrostopowymi daszkami z makołycią, szpylą i żeliznym krestem. Jedynie nad ołtarią, pit winczuczym krestom, znajduje się gałka, a nad łeżą krest pomieszczony jest na piłmisiacy. Perad wchodem do cerkwi pomieszczono czteroobiczną precin z dwospadystym daszkom o prosto padającej do ściny zachaty kalenyci ze szczytem i okapowym daszkom. Cerkwa jest jedna ołtarioła. Od północy do ołtarza prylichat diakonikon, a do peredłużonego chramu wiernych od zachodu prylichat prytwor i dwa niewielkie składziki, jakie nachodzą się razem z dobudowaną częścią chramu wiernych pod łeżą cerkwy. Chramu wiernych wozneseno na planie wydłużonego prostokuta. W czasie zachodniej chramu wiernych stoją stopki choru. A schydnia część, która jest kwadratowa, to jest centralna część chramu wiernych, jaka odpowiada chramowi wiernych perad rozbudową. Ołtar jest tribiczni zaperty, wozneseny na planie kwadratu, nie jak często prostokuta. Na rożach kwadratu są stiaty. Wchód do cerkwy znajduje się po zachodniej stronie przez otwartą nazwany precin. Prytwor jest wozneseny na planie prostokuta, ale pomieszczony niesymetrycznie. Prosto z prytworu wojty może do czasty chramu wiernych, a na prawo i na liwo do składzików, z których tot prawej jest bilszy. To te składziki magazynki mają jednakowo z prytworem dołgist. Stoją w nich też nośne stopy łeży. Diakonikon wozneseno na planie prostokuta o dołgosty riwni piłnoczni ścini ołtaria. Wszystkie ściny cerkwy z załny oszalowane są poziomo doszkami. Dołom lety fartuch z uskoj doszki. Podobnie naroża ścin wkryty są uskyma doszczkami, jakie prytrymują poziomy szalowania. Wikna pomieszczone są w głębokich ramach. Okapy ścin są prosty, pitrzalowany poziomo doszkami też. Podobnie ścinka łomlenego dachu zwieńczona jest drewnianym profilowanym gzymsem, natomiast gzyms wyżniej czasty obyty jest blachą. Okapy nad gzymsami są podwyneny. Elewacja izby

dachu cerkwy wkryte są prymitywni blachą, natomiast wieżyczki wkryte są blachą bardzo precyzyjni, z dokładnymi wyżłobliniami prywatnych litarni i bohatymi profilami gzymsił. Żelizny kresty odznaczają cię bohatym wzorom. Najwydatniejsze wyróżnia cię krest na łeży. Seredynu cerkwy mocno pozmieniano, hołowni jej czast ołtarną. Lyszyło się oryginalne zrubowe skliplinia z okresu budowy cerkwy, a resztu perejnaczeno albo usuneno. W miejsce diakońskich dweriu osadzono zwykłe płytowe dweri. Wychla do schodu zamurowano, a od południa wstawiono 12-szybowe wikno. W północnej ścianie ołtarza do diakonikonu prowadzą drewniane dwery z profilowanymi klepkami układanymi w rąb, nabytymi ciłakami. W chramie wirnych zachowała się solea, obchodziacza chram z trzech stolin w ranyciach sprzed przebudowy, perad ikonostasom poszerzona dla soborowego ołtarza. Solea to pidnesena, kolei ołtar na chodę ciałyże, no 1, 2, 3 albo bilsze schodki, czast pidłochy perad ikonostasom, jaka kińczycia po bokach kryją same. To perejścia, jakie łuczyt ołtar i jamwonu. Z rubą połału nad chramą wiernych zasłoneno połałą nazywaną dzerkadlaną. W tej połały znajduje się specjalna wentylacyjna diera z dekoratywnym blaszanym wkryciem. Chor znajduje się na osi cerkwy, jest nadwiszany, a parapet jest arkadowy. Pod chorom pomieszczone są wchodowe drzwi, też z klepkowym układem w rąb i z przykraszającymi okutiami i zamką. W przedsiny portal przytworu zaperty jest łuką z uskoką. Dwery w przedsiny są dwuwrotowe z szeroką ramą i klepkami ułożonymi u żne w rąb, a w rybi chwist.

Moi słuchacze, znajdujemy się w programie Register Zabytków i to program, w którym poznajemy Lemkołynu w skali mikro i dzięki temu możemy wiedzieć, że oferuje ona duże pilsze, jak to te standardowe znajdujące się w każdym turystycznym budynku pozycji. I tak dnes w nasz subiektywny register wpisaliśmy cerką w Muszynci, jak już od paru minut rozbieramy na najmniejszy czas. Teper przyjrzymy się malarskiej Seredyni. Polichromia cerkwy to hołowni ornamentyka z czyslennymi symbolicznymi elementami, hołowni symbolami kresta. Za ikonostasą i ołtarzem zachowali się stare malarskie warstwy, ale żeby moczy ich odczytate, potrzebny są specjalistyczne doświadczenia. Zachował się barokowy ikonostas z początku XVIII stulecia. Jest też rokokowy ołtarz Świętej Warwary z XVIII stulecia, jaki mał byty perenesenej z warunego obozu konfederacji. Barskie konfederaty mali za swoją pokrowitelką właśnie Świętą Warwarę i w okolicy zachowało się paru innych wyobrażeń Świętej, jaką fundowali konfederaty albo ich rodziny. Z prawej strony znajduje się ołtarz Bożej Matery z Dzieciatką. Jest też retabulum z obrazem Świętej Trójcy, paru obrazów i feretroniów, w tym dwa rokokoły. Jest płaszczennica z XVIII stulecia, skrynia z okuciami i komoda na liturgiczne obleczenia. Są też ołtarny krestyk, jaki pochodzi z XVIII stulecia i amwona malowana na parapetie postaciami odciu cerkwy, Wasylijom, Gregoriom, Joanom Złotoustym, Antonijom i Teodozyjom. Na południowej ścieni znajdujecie cykałe przedstawienia proroka Abdiasza, wkazanego w pełnowymiarowej postaci w czerwonym obleczeniu. Dookoła cerkwy znajdujecie drewniane, poczaste żerdziowe, a poczaste zrubowe ohorodzenia. Ciu jest wkryta je gontowym daszkom i pomieszczona jest na wysokiej pidmuriłci złomlenego kamienia. Wchodowa bramka, jaka znajdujecie w ohorodzeniu, też jest drewniana, ma stopową konstrukcję, jest poziomo szalowana i winczy jej osmobiczny szatrowy daszok zwieńczony szpylem z krestą. W pierwszych rokach po wojnie przeprowadzono lem drobne naprawcze roboty. Pierwsze większe roboty obniali elektryczną instalację. Zrobiono jej w 60-tych rokach XX stulecia. Wtedy też ołtarz podrychtowano pod religijną salkę. Uszkodzono wtedy zrób ołtarza i wytięto wielki fragment jego schidniej ściny, niżej wygladu. Usunęto schidnie wikno, a to tu diru zamurowano cechłamy, żeby postawić w tym miejscu pec i odprowadzić rurą dym. Rozbrano wtedy też prestą, wymieniono podłogę i zamieniono diakońskie worota na to te płytowe drzwi. Carskie drzwi wkryto konstrukcją z doszczok. W późniejszych rokach wymieniono czasta do szkłania weży, założono rynny i spustowe rury, nowym gątom wkryto ohorodzenia. W 90-tych rokach wymieniono do szkłania i zbyci i zlikwidowano wtedy jego dekoratywne listwowania. Frontową ścinę przed ścinę oszalowano poziomo, podobnie bramku w ohorodzeniu. Wszystkie doszkłania cerkwy zaimpregnowano chemikaliami, jakie zabarwiły doszku na kolor zbliżony do indyjskiego różu. Wtedy też, znaczy w 90-tych rokach, peremurowano i wyfugłano fundament ohorodzenia. Wybudowano betonowe schody przed bramką i oburzono ich po bokach kamieniom. Wymieniono też gąt na zrubowy czasty ohorodzenia. Problemy, z jakimi bory się teper cerką, to zewnętrzne odwodnienia, brak izolacji pod podwalinami cerkwy. Koniecznym jest też sprawdzenia pod konstrukcyjnym kutom stanu cerkwy po wszystkich skorszych perebudowach i w miarę możliwości przywracania elementom cerkwy i wchodowej bramki oryginalnego wyglądu.

mamy, kończymy dnešný register zabytków. Jeszcze tam paru dodatkowych informacji pro drewnianą cerkow pokroju świętego Jana Ewangelisty w Muszynci, o który był dnes poświęcony cały odcinek. Kubatura cerkwy wynosi 550 kubeków, a prostor po ziemi to 120 kwadratowych metrów. Dla porównania, kubatura cerkwy w Peruncji jest większa, wynosi 620 kubeków, ale prostor po ziemi jest mniejszy, to 110 kwadratowych metrów. Ale już kubatura wojkiłskiej cerkwy to aż 920 kubeków i 200 kwadratowych metrów prostoru. Jak dodamy do tego jeszcze, że kubatura cerkwy w Astrabeku wynosi 710 kubeków, to widzimy, że cerkwa w Muszynci znajduje się raczej wśród tych mniejszych cerkwy, jak z Mestolale, już omówione w rejestrze zabytków. W Dyrżawny Rejestr Zabytków cerkwa w Muszynci została wpisana 15 żołtnia 1959 roku. I to wszystko, co zrychtowałam dla Was na dnes. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I w rejestrze czujemy się o też ten. Majte się dobry. Natalia Małecka.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięczniej twoje szumiące lasy niż słoiki Bajdaru, Saltiri dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przyszłej pamiętam.

Charlie wishes us you.

Slušam Lem FM. Merka Radio Steli. Slušaj Lem FM.

0: No.
1: Co? Druga? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: I panesku, niczo, kurde, no wygaj kupowaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
2: Dzięki, Kibo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warhart z zachodu ze swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moi relacyjne grywane są z zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytane w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok
1: Życia i obyczaje historii Sela Bohusza.
2: Pisała
1: Maria Kobani z panem Adamem Barną.
0: Zapraszam do słuchania besidy. A co to się podjało, że Lemki zaczęli wertać do Prosławia?
1: Bo znali, że kolisi pochodzili, a mali taką możliwość, że jak powstała Polska i nowa konstytucja, to było 111 paragraf wolności wyznania. No to te, które mali w pojęcie, że my kolisi byli prawosławni, skorzystali z tego. Także trzeba było nowe cerkwy budować. Jak jem zorientowana, no to było na Lemkowinie około 80 cerkwi prawosławnych wybudowanych. Po wojnie ich zniszczyli. Najprawdopodobniej 3 cerkwy zostały na Lemkowinie prawosławnych, które już były budowane jako prawosławne. To nasza tata Bogusza. No i tak została teraz kostel. A ludzie się narobili. A powiedzcie, ja to nie rozpowiadałam tak. Czy to tu uniacku cerkwę? Rzymski papa budował? Nie, to nasze pradziedy budowali. Czy ona była kolisi prawosławna? Czy jej remontowali, czy nowo budowali? Ale robili Lemko. Robili nasze pradziedy, prapradziedy. I czego nam ich było nie oddaty? No ale co? Co my możemy za prawo? Nie mamy nic do powiedzenia. I z tym my wyjechali na ziemi zachodniej. A, dali nam dobre cerkwy. Tu, w Oleśnicy, dali nam w 64 roku dopiero rozwalenu, spalenu w czasie wojny. I w tej wieży my się modlili 14 roku. A potem, jak trzeba było już, same to miasto musiło, bo już to szpetyło ci w panoramu miasta. To oni już zrobili dach i to za sklepienia. A reszta to w Seredynie musieli sami robić.
2: A w Oleśnicy?
1: W Oleśnicy, tak. Także jest to dla nas wielka krzywda. Działa się pierwsze i dzieje się teper. A my nic za to nie możemy.
2: O historii Bogusza wyście napisali książkę.
1: Napisałam.
2: Jak to się stało, żeście doszli do tego, żeby napisać książkę?
1: Znateż to. Myśmy pojechali w 2002 roku z moim mężem i moim bratem, brata Dziłka i ja, czwórka nas pojechało do... Pojechaliśmy do Nowego Sącza, do uriadu tam, żeby się dowiedzieć, czy by nam dali jakieś rekompensaty za to, co my liczyli. Byliśmy w tym Nowym Sanczy, potem byliśmy w gminie Kamiunci i w naszym seli i pojechaliśmy do Gorlic. Przyszliśmy tam w cerkwi do tego ojca Romana Dubeca. Z ciekawości pytał się, odkąd my pochodzimy i to my mu powiedzieli, że tu z Bogusza. A on powiedział tak, oj jak dobry, bo ja piszę książkę i chciałem znać, czy co my będziemy znać o kiedy ludzie wracali do prawosławia i to. I do tego doszło, że ja to tu... Ale ja nie napisałam z początku książkę, tylko napisałam taką broszurę, taką ruczno pisaną. Jak my się tu wrócili, to ja to opisała. I piszłam do Lichniczy, do pana Barna. Znacie panu Barna? Żeby mi to napisał, żeby to moje ruczne pisania to będzie na kolej się zniszczyć. A pan Barna mi powiedział tak. To co to tu? To będzie maleńka tota. Musicie to kusią rozpisać, żeby z tego wyszła książka. No i z tego wyszła książka. No ale że za wdziak pana Barna powstała ta książka, bo ja musiałam mieć jakiegoś pomocnika, żeby mi to wszystko Po prostu poprawił, że tak, ja powitam pana Barna, ja nie znam, czy ja tu dobry napiszę gramatycznie, bo co ja się lemkiewskiego nie wczyłam, moi bracia starsi się wczyli, ale ja nie, ja winu się wczyłam ukraińskiego, ależ co to tam było, trzy klasy. Pan Barna mówi, piszcie, nie smutne na budę, ja poprawił. No i tak powstała książka. Także zawdzięczam to panu Barni.
0: A książka się nazywa?
1: Życia i obyczaje historii sela Bohusza.
0: Pisała?
1: Maria Kobani z panem Adamem Barnem. I tu na ilustracji Oleśnica, który, jaki tu jest? 2001?
0: 6.
1: 2006. Trzeba było na tej okładce zamieścić jedną cerkę, ale już taka mała byty. W planie. Taką my liszyli, a tak jej prerobili na katolicy. W tej cerkwi, jak teraz się wojdę, to jest typowy kost, bo w tej unijackiej to wszystko zostało tak, jak stare było. A tu w nas to ikonostas był jeszcze nie całkiem prawdziwy. Nie ma jeszcze wszystkich tych ikon, jakie trzeba mieć na ikonostasie. I nie było w środku jeszcze żadnych takich wyposażeń wielkich. A tu był triramenny kres. No to jego postynali na jedno. I nie ma ślidu, jedynie to. Nic, nie ma ślidu, że to była cerkow. To ale my znamy, że to była cerkow. I to cerkow prawosławna.
0: Czy nasze słuchacze mogą dać taką knyżkę kupyty?
1: Już nie. Już nie, dołucha jeszcze małam paru, ale już teraz dawno nie mam. Już się pytają cię, ale nie mam już. No.
0: A planujecie znowu te wydanie?
1: Nie bardzo dlatego, że no nie znam, kto by mi to pomógł. Ja już teraz mam 84 roku. To już nie jest to takie proste dla mnie. Także, że ja jeszcze chciałam, żeby to ktoś im pro to przetłumaczył na język polski. I żeby to ta młodzież, która nie zna, bo w szkole nie ma rosyjskiego. Bo tak jak nasze dziewczata chodziły, to oni czytają i dla nich to nie jest to. To jest proste dla nich. Ale dla wnuków już nie. No już także to te wnuki mi tu nie bardzo to przeczytają. To od młodszy jeszcze się wczył w szkole we Wrocławiu i tam był ruski język. To win będzie czytał. Także, że jakby to dach to przetłumaczył, ale to nie ja. Nie mam szkoły takiej, żebym to przetłumaczyła na język polski.
0: Jakby mamy przy sobie tu kniżku, to wrócimy się zaraz do tej Bogusz. Żyli jesteś się spokojni na Lemkołyni, robili jesteś się swoje sprawy i w pewnym momencie nastała wina. Jak wy wspominacie winu?
1: Winu pamiętam bardzo dobry. Ja małam, w 34 się urodziłam, no to małam nieciłe 6 roków, ale już dobry pamiętam, jak przez nasze seło wciekało wojsko polskie w kierunku Binczarowe, przed Niemcami. A Niemcy chyba za 2-3 dni znaleźli się w naszym seli. To już tak, to dobry pamiętam. Przed naszą, do naszej chyży przyszli, to była taka Niemcy zwiadowcze. Na takich, jak się to zapamiętałam, na takich koniach Arabach, bo przecież w nas w górach to były takie irskie konie. To ja nie, takich Arabiów to ja nie widziała. Jak to zwiadowczy, to niemiecki, to na tych Arabach koniach, jak w jeden do naszego, bo my blisko drogi mieszkali, do naszego podwórka, a nas rosły trzy kleny. To win miał głowę pod samymi klenami. To takie wrażenie dla mnie było, że tak koniec sąd.
0: A co to były kleny? Bo nie was,
1: Klen to był podobny do jawora. Mał podobne liście, ale nazywał się klen. Kuścioł inny od jawora, ale bardzo podobny do jawora. Znate, jaki jawir? Klen? Klen i jawir. Liścia mają bardzo podobne, ale jedno się nazywało jawir, a drugie klen.
0: Klen po polsku klon.
1: Klon. Jak to wojsko, a pamiętam się, jak to wojsko wertało, jak to była niedziela. Myśmy wyszli z cerkwi i to zmuczone wojsko polskie przez nasze seło, przy naszej studni, стояли, відпочивали, декотре ранні були. Єден був такий вояк старший, котрий зомлів. То пам'ятам, як мої мама му давали кроплі на воду чи на цукер. Котре богушане мали коні, то тих брали на форшман, щоб вести тих таких слабших, що не могли їти. Ну і наш сусід Методій Хорощак був, мав коня, був висваний на форшман, то повідав, що так до моєї мами гадацак, сусідо, тот, що ви сте його рятували ту, як зомлів, то Флоринчі на мощі вмер. То двояк,

0: Dla tych, što teper włóczyli nasze lemkiwskie radio, przypominam, że hneska beszczyduję z panią Mariną Kobani z Herzy Chocholak. Pani Maryna hneska mieszka na Czużyni w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia, a rodom sud z Boguszy na Rydni Lemkołyni. Proszę, słuchajcie dalsze, Mirek Orchacz.
1: No i ledwo to ty...

0: Prevažně brali bydlata, brali mouko, brali zemňák, brali zerno na kontingent. No, to je všetko dobrý pamiatam. I pamiatam, jak sa Nímci vrtali, jak išli veselé s muzikom na vschyd v 39. roči. To tak bidne vrtali s povrotom v 45. roči. Do nás ruské vojsko prišlo na sam Jordan 19. sičnia, vkročili do Bogusza.
1: A počuli ste o Nímčach. Duže z Bogusza ľudí zabrali na robotu do Nímec?
0: 38 osób.
1: Tak to z vašej rodiny tiež prišlo?
0: Tak, môj dvojeriedny brat, no i rešta, divčata, chłopci, duže prišlo.
1: Všetko vernuli nazad?
0: Ne všetko vernuli. Ne znam, tak może tak na pamiat powiem, chyba z 5 osób nie wernuło, a może i więcej nie wernuło.
1: A czy tak to z tych, co wernuli, opowiadał, jak było tam na robotach?
0: Tak, opowiadali, to zależy, gdzie kto trafił. Jak jeszcze trafił do Bałora i do dobrego Bałora, no to pił bidę. A najgorsze byli to, tylko te trafiali desi do fabryk. To fabryki byli przez Amerykanów bombardowane. No i tam ludzie, ale tam, no prawie tam nikt nie zginął z naszego seła. Ale większość tych, co ja sobie tak przypominam, to wszystko byli w Bałora, czy dziewczata, czy chłopci byli w Bałorze. No, ja to kuzyn Andrzej Natyszak, to mi mojej mamy, sestry syn. Win powiedział, że jemu było dobry w toho Bałora. Він був цілим газдом, бо тот Баор мав трьох синів, швидко були на війні. А він сам з женом зостав, і Андрій був таким газдом там. Ну, то гадав так, я голодний не ходив, а роботи мав подля, ну, відомо. Ну, і то декотре ще щасливо вернули, але не знам, докладні не повім, але певні з чим осіб не вернув з тих німець. No, jeden Bogušan był w armii Andersa, win išel tamtyma świętymi zemiami, ale win do Bogusza nie wernął, lem pojechał do Kanady. Nie, w Ameryce był, w Ameryce. Tak.
1: Czy w Bogusze był front? Czy kopali to kopy?
0: Jeszcze do Bogusza już robili pomiry, ale jeszcze nie było. Najpierwsze były okopy na Białej, koło Grybowa. Potem były okopy w Florinci, potem były w Polanach i w Bereści.
1: A do Bogusza jeszcze nie
0: doszli? Nie doszli, ale nasze Boguszane wszystko były w okopach. W okopach był mój brat Kornel i Anna. A czasami był i ten młodszy brat Władimir. Także z początku to noczuwali w gazdy. W Polanach czy w tym, to w Polanach były to te baraki. A potem zbudowali baraki i tam noczuwali. Był taki jeden Hnat Hnatyszak, który był wydzielony do tego, że oni mali konia, to on išł od niżniego kińcia i każdy dawał swoją to dla tego, co tam w okopach był. Tam Niemcy w okopach w Polanach dawali zupu, ale reszta trzeba było dowozić. Takže tot Hnat zbieral toto, kotri tam hodini, všetko chodili na drogu i dawali mu, každý bola zapisana, komu to ta paczka, i vin jezdil do Polan.
1: Po z každej rodiny, po jakiejś osoba musiała pity, tak?
0: To znaczy, trudno mi powiesti, może nie z každej, jeśli było 38 osób, no a w seli było więcej rodin. To także pewno nie wszystko byli wysłane, nie byli na pewno, bo dekotry byli w Niemczech, dekotry byli w tych okopach, także byli to ta młodzież była podzielona. Jedne pojechali tam, a drugie tu. No także do tych okopów reszta to ta młodzież, no bo to te okopy już wina trwała 6 roku. To młodzież dorastała i to ta młodzież nawet jeszcze nie była w pełnych rokach. To mój brat młodszy z 30 roku, on w okopach był. Więc nie miał 18 roku.
1: Czy w tych okopach to była ciężka robota?
0: Ciężka, bo byli, ciężka była dlatego, że to była ziemia górska, kamienista. A okopy musieli kopać. A tam był kamień i kamień, na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. I to trzeba było kopać.
1: Jak się Niemcy zachowali wobec tych, co kopali? Byli dla nich jakiś taki niedobry bars?
0: Może to zależało od Niemca, ale po prostu

Przypominam, że dneska słuchali ste w radiu LEM FM czwarty czas po meniu pani Maryny Kobani z Chorzy-Chocholak, która na czużynu do Oleśnicy niedaleko Wrocławia przyjechała aż z Boguszy na rydni Lemkowyni. Dziękuję za uwagę i zapraszam zas w czwartek za tydzień na godzinę 20:10 na piąty czas po meniu z panią Maryną. Mirek Warchacz, co za

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świty, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty
1: od poniedziałka do piątki
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: No šo je, brat? Zdraví ťa Hektor, hej.

Dorosła, czy wytajte po perwi, ja do was wertam, wydyte, aż mi się język poputał. Odże dnes 4 den maja, no i jak każdy den, to dneśni den, który nam się użyć tak pomale kinczyt, tyż mał tak zwany netypowy świata. No i dneski medzeń trzyma den bez make-upu, ale tyż międzynarodny den akurszerkę, den Europy, światowy den astmy, czy światowy den higieny róg, mycia róg. Tak, że to jest ku z toho. No i jeszcze mamy den borby z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością. Tak, że to tych dny, netypowych dny, jak raz dnes dost bohato.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Słuchate LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiuskie radio. LMFM. Rosyjskie radio. LMFM.

Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju dialnist na anteni Radia LEM FM. Garantujeme atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukov.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znakom.

I wydajte po perwi do rozsłuchacza, ja się z wami pomalinko budu praszczał. To była audycja Tri Świty, jak usted dnes, 5 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. A był z wami za mikrofonem Severian Kosowski. Do poczucia już odwadny w czetwer, bo tiż budu z wami. Tak że kraśni was proszę na to tu striczu. No i toż, za dnes wam dziękuję, na dnes to wszystko. Majte się dobry, przyjemnego wam, tepłoho. Večera, hej, že by vám ničoho nebrakło. Dobranič.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, večerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.

0: Komar kosit.
1: Komar kosit.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kiboczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk
8: premieruje.
9: Rad by drużbą
10: buty.

jak mał 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska. Trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie się na riadia wyprodukowane podla wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wielkie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Korzo. Informácii, fakt, komentári na rádiu LMFM.